0: simama kwekiza nango ya giema te
1: RC ati inila sima konde mo kwitiza giema te lege ti kwa somo inda giema te kete mo lenga du bebe le kondo ayata omba ti quartier dedicace à tout